pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej partuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej partuszek już nie obstanie. Hej, leży Mania se na łóżecku i trzyma rączki, no i na brzuszecku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszecku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała, i się z Błocianem hej się poznała. Czego zachciała,

Why, Tuli, Tuli, Nauszku, Tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już

Žegnam vas, ojče, žegnam vas, matki, tež matki nikde nie znala. Nikt nej kolebki nie przybrał w kwiat.

Jabłka, jabłka, wysypałem jabłka, jabłka, jabłka, hej, czerwone jabłka, jabłka, jabłka, wysypałem jabłka, jabłka.

0: Jabka,
1: hey!
0: Jabka,
1: hey!
0: Wisse bałem jabka, jabka,
1: hey!
0: Jabka,
1: hey!
0: Ej, czerwone jabka, jabka,
1: hey!
0: Jabka,
1: hey!
0: Wisse bałem jabka, jabka,
1: hey!
0: Jabka,
1: hey!

swoją dziewczynę i ona kocha mnie. Ja kocham swoją dziewczynę i ona kocha mnie. Nigdy ja, oj, nie zapomnę, jak my tańczyli i jak ładnie w ogrodeczku my się kochali. Nigdy ja, oj, nie zapomnę, jak my tańczyli i jak ładnie w ogrodeczku my się kochali. Jestem długo na tej wojnie, jeszcze kocha mnie. Jestem długo na